0: Ba narimuze dusenge sowanyagiye kukazi turabe ko yoba ya mahoro dusenge ntasoma umwana yombwira yobazi
1: Yego ndaritsi Mateyo 5:17 Yesu ashitse byagezwe
0: Mwaba ngo sowanyaraje nimuze tumusanganire
1: Yego he papa karibu papa karibu papa
2: Yego mwana wanje mwiri wa mahoro
0: Yego twiri wa mahoro reka dufukame dusenge k'Imana ikutabarukije amahoro kabongeye gushika mu rugo reka dusenge Imana wakoze ko wamuyoboye uwo mwami wanje akabayongeye gushika mu rugo amahoro ndabisabye gutyo ni mu izina ryawe gera Yesu amen.